dva kulke, ašte naše, wakadoi, kelda vang. Chunda ga chlare dash, jana ike, gavoch skjama. Hissen gruach a stolt, der wat a station.